0: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pazi zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol? A ja, Radio Salamon, rula.
1: No se puede decir gosería. Se digo, si no es presente.

0: Mi smo Salomon.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.